0: Do zwiedanie!
1: Na zdrowie! Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie! A przyjdzie tak!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: A, do zwiedanie! Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Man spricht es do zwiedanie!
0: Sag mir nicht, wie ich soll sprechen! Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie! Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie!
1: Do zwiedanie!
0: Do zwiedanie! Ja, wir gehen denn nicht weg? Kommt doch in die Hand!
2: So, wir gehen da vorne ein bisschen.